0: Pa kaj hojiš za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
0: Signal f***a, ti mater n***ila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: No, I can't take one more step towards you.